pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie lekko.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ale Jasiu, możesz teraz rozmawiać? Dzwoniłam do...

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kocham

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

żyć jak fani, wywiera presję. Chcę więcej, spełniam misję, przynoszę refleksję. Bierzcie, jedzcie, nie czuję sławy, raczej depresję. Ten z bólem koneksję, mam pasję.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: domu.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Także tak, od góry może. Skima zgubilał na 500.

0: Obyc.
1: Tubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

teraz nie pytaj, czy to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

krew na czole Herbert. Mam w sobie ziemię, ogień, wodę, powietrze. Kocham co robię w swoim grzebie, ale tętnie tworzę rzeczywistość, okradając marzeń, sny. Podróż między wymiarami, senny paraliż. Jakbym mógł do rzeczy niemożliwych złamać szyfr. Głodny przygód, woli walki, mów mi parę.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach ty błyszczysz.

wciąż wierzę, że nie wrócę na tarczy. Choć jestem tylko pionkiem, który uciekł z planszy. Wciąż czuję, że mam świat pod stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jakbym w kółko wyrzygiwał coś na płucu.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
0: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, ja ciągle chciałem więcej.

sieci internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

Wiedzieli o tym na starej dzielnicy. Wiedzą to chłopy z dzisiejszej ekipy. Cały czas mam kontakt, legalny wpływ na konta. I tęsknię za kinem w stylu starego Jamesa Bonda. Za Piercem Brosnanem, choć Craig potrafi być ok. Całe nowe, białe naje podkreślają Dior. I choć marzenia to wciąż mój ulubiony widok. Jestem święcie przekonany.

raczej myślę. Muzykę robię ciut rzadziej, chociaż kocham ją tak samo mocno. Tylko teraz tak jakby ciekawiej. Trochę więcej wychodzę do ludzi, zwiedzamy wszystkie te puby, lokale, bo zgubiłem tyle prywatnego życia przez muzę, że to się

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

to bardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoje

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie. Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja.

0: mała płać.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przy

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: CCM, sonetom lubię.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw, 6-4 ram, dziś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo zielska. Będę pamiętał o moich bliskich, ja będę pamiętał. Everyday, nie od święta, więź, nie krew, a braterska więź. 4 terabajty do zestaw, 6-4 ram.

Teraz zapełniam terabajty, nie mam czasu gadać o każdym. Nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to manę i czakry. Ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak jak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit. Chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitach jak dwuczyki. Poczekaj. Wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25 niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nim.

4 terabajty to zestaw, 6-4 ram, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał, kupuję pamięć dla sztuki, nie chcę słuchać nauki, że nie ma na to miejsca. Ale czekaj, są 4 terabajty, na których zostawię jeszcze trochę serca.

0: nie.
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz rozbliżu. A kiedyś siedziałem na ławce, na Fashion Weeku w Paryżu. Chudziałek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię, to nawet

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję w pizdę, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem pojebanym skurwysynem. Weterani chcą mnie

Od rana na fonie wiszę z prawnikiem. Czarna BMA opuszcza kaplicę. Ostatni raz mojego tatę widzę. Dla wszystkich to trudny czas. Nie masz pojęcia, co czuję, jak milczę. Nie masz pojęcia, co widzę, jak krzyczę. Tankuję wachę, mam obce tablice. Kluczyk, jedynka i gaz. Stara szkoła, 5-4 diesel. Jadę po trawę na obcą dzielnicę. Lecimy bokiem przez całą ulicę. Nic nie mówimy, w siedzibce. Mamy życie takie inne i dziwne.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 400.

0: dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz,
3: że jest rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

0: RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ty stary,
2: kurwa, jakbyś miał powiedzieć co u nas.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

Jestem typem przy barze, który sam opróżnia szklany zbyt długą opowieścią, którą dzieli się z barmanem. Nieśmiesznym żartem, który wciska jakiś w jego oczach jak się

palcem. Zrzuć całą winę na mnie, jak trzeba to zapłacę, spoko. Nie różnisz się ode mnie zbytnio, tak samo mi jak i tobie. Czasem coś nie pykło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą. Cały syf biorę na siebie. Daję słowo taki banał, jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie puść ten rap.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

150 decybeli. Dał mi ją ziom alchemik, wciąż nie chcę żony, I'm Mary Mary. Ej, Flatbush zombies na membranie steady jak Steadicam. Jestem taki świeży, daj mi TIM. Niezniszczalny jak Beringer C1U. Spaliłem buchy i ciężko ruch, zupełnie jakbym był zamrożony od stóp do głów. Prawie

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie stacje rondo Daszyńskiego. Następna.

0: tym cieście.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Yo. Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie gain. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

0: lipy.
1: Nie ma!
0: Mówię, że wstępnie nie, moja wina, sorry, bo niby kiedy tu lato rośle, wie, tu ten terminarz chory i... Nie najlepiej po prostu się spina mój życiorys i właśnie niedorzeczny deadline, więc raczej bym je w tym nie brał. I tylko kto kurwa dostrzeże tu piękno tych haseł od mistrza kategorycznych odmów, co tak piękno z czasem, kto mnie nasączy tu asertywności głosem? Nikt, więc gdy mówię wstępnie nie, to tak się kończy. Proszę.

która najlepsza, w której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co obszedł system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix.

świetle mniej szczęśli, cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms, tamto świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę wcześniej.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

No weź zdejmij te kominiary, idziemy do mojej mamy. A ja zawsze.

się pepić Shakespeare. Barman polej 100 gram wódeczki. Grat napierdala wprost do szklaneczki. Czysta na lodzie plus ogóreczki. Pić albo nie pić Shakespeare.

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

fast around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

młody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz. Ja spadać za

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i rado, jak to świry, świry, świry.

0: dam, da da dam, bam, pa, bam, bam, bam, bam. Wow.
1: Zimna matcha latte. Robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie.

0: dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam się wytańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Co życie żył ci, biorę to na klat. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysł, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną. Pozostanie po nas jedynie pamięć.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź, coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.
2: Przechodzą w biznes.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Low entrance, blah. Na bicie. Ja, żeby był

0: dyrektorom i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie wahaj się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje? Black.
0: Piekoją cycki, policzki, usta, jęcząc drapie, jęcząc, znaczy mówi: nie mam jeszcze.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Okej, chwilę mnie nie było. W zasadzie byłem cały czas. 2018, returnersi DGE. Jedziemy z tym, jak

jestem zakochany w kobiecie, co mam mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te

0: W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to
1: pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czepiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, szapka otwarta, nie ma kasy.

płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, a rano wybiegam se goły z Bristolu.

dechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para.

0: tym dżegębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszysz i jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś ze wzrokiem. Odczuwam pustkę, siedzę przy barze, ona stoi bokiem. On przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czasem. Jesteś moim czasem, gdy czuję porę, by ostatni oddech światu dać. Myślę o tobie, przysięgam, że to dużo daje.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Wierzę w ciebie, Jachu.

0: Lala.
1: RMF Polski Hip Hop.
0: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przegląda.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie.

im naprawdę pomóc. Jak to ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie, patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

0: RMF Polski Hip-Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn. Duszy, nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd. Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki. Co?

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno, ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

na pantofle. 00 z walią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się spruł. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od

lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

zwykle kończę. Kundla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable w szkiełku.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochałem

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Powtórz. Jesteś sumą noworocznych postanowień, które w lutym postanawiasz jakoś obejść. Chciałbyś kiedyś móc za kogoś skoczyć w ogień.
1: Wtedy może miałbyś o czym gadać z Panem Bogiem.
0: Chciałbyś umieć robić zdjęcia analogiem. Chciałbyś umieć robić w domu pana kocztę. Chciałbyś, by Bazylia ci nie umierała, zanim chociaż jeden nienolot.

0: Cenie jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: RMF Polski Hip Hop.

Ja ich na mecie, na gastrówę, na bankiecie, biorę mule przy bufecie. Lecę w radio, a nie znowu na setunie w starym dresie. Hej, zostaw, bo jeszcze mam małą przyśpiewkę.

Bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

balkonu na panoramę, ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wystereotypować.

0: obyć.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
5: Po! Ej, ej, a, pisz nawet jak nie, a.

RMF Polski Hip Hop.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Let's go.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wychodzisz na zdjęciach. Ale wiedz, że wiedz, że wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli to kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: wiem, no bo ciebie nie ma. Ruszymy w podróż, nie walcem po mapie. Zrobię papier, młody Jandy, już nie żaden Windows Shaper.
1: Daj nabrać mi powietrza, jej. W głowie mam te sprawy, które chcą zepsuć mój wszechświat.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Do Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach. Czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina. Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna. W radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnał. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca. Telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy. Nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach. Przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: stare baby, zero naszych na top kanał. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
1: Przesz.

0: emerycie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie...

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to chwile minion w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że jakaś trzpiotka zagadała.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

siądź na chwilę i lećmy. Przyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: życia bezbłędnie i chwil beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez dasza, ty z kasu Instagram. Je plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk, a dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat, będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dziupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz notesy.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Jedyne rany, jakie w ogóle znam. Już od dziecka robię sobie sam. Czy to spadł dzban, czy obita twarz. Bo nie tej osobie chciałem zająć gdzieś miejsce. Opuściłem dom pewnego dnia, choć bardzo bałem się zostać sam. Muszę mieć hajs dla mamy i dla damy, która czeka na

zrobić, a ja nie patrzę i nie spaczam z tej drogi jak. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Sklep piekarka pyta, czemu nie śpię? Bo nie chcę. Tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 BPM. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

puszczam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. Ta ziom, który ma papiery na

0: Ja pierdolę,
1: ja pierdolę.
0: Potem każdy swoją stronę. To czasem może być moment, jak dwie paki na betonie i rozjebiesz czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: Palam z klifa, włączam rap.
1: RMF Polski Hip Hop.

on zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest w sekcji, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to pojebane, 5 twarzy. Jebać cycki, wolę z twarzy. Jebać dupę, wolę z twarzy. Pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybieg, lens jak i też żadne zakazy. Wyjarać te gramy, jaramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latać. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się jebać. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock.

Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: co jest.
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
0: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ciągle chciałem więcej.

0: są najlepsze, ale to nie wróci już. Ale to nie wróci już.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak, od góry może. Skima zgubilał na 500.

0: wobec...
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

usta. Pokaż mi, gdzie masz tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pance na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

0: się bez ciebie żyć. A dziś nie czuję cię już nic.
1: Wszystko bo zmienia tu czas. Nagle szumi tylko wiatr. Buchnął was jak Tomek z kart. Proszę powiedz, że to żart.
2: Proszę powiedz, że to żart.
1: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
2: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
1: A dziś nie czujecie.

0: czujecie już nic.
1: RMF Polski Hip Hop.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: DGE Sherlock, ale nie Holmes.
2: Gramofon, mikrofon,
1: Szylon de Horn.
2: Ej, jedziemy z tym, ej.

Winąć, ale forse dostają tylko ci, co na jej widok robią postęp. A nie siedzą na dupie jak Budda. Kurwa, nie jestem synem legendy jak Willow, ale będę legendą jak Wu-Tang. Górna półka nie oszą, na laurę byku nie osiądź. Jak siedzi zamiętam, to dostaję cynę. Ja biorę se złoto, ty dostajesz mosią.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Thank you, Miu.
1: Witam, Grzegorz.
2: Witam ciebie, Oskarze.
1: Mam małe pytanie.
2: Jakież to?
1: Gdzie jesteśmy?
2: Jesteśmy w...

0: milion.
1: Na mordzie stank face. Pachnie jak sukces. Tyle typa chciało latać w moich butach i może koszulce. Sweary, twenty, twenty, se robimy sztukę hurtem. Ongary, łodzież i wąsacz. Kręci nas bomba, puchną nam konta. Dobra, mimo że nie, ale spuchnie mi przez

Kto przeżył prawdziwą ulicę, ten chciał wypierdalać. Szama w prasowym i weekend od rana do rana. Ktoś się zapomniał rozliczyć, ulica dogania. Dziewczyny wychodzą do klubów jak na polowania. Wyrośliśmy na prostych zasadach i barwnych marzeniach. Miewaliśmy posłane do spania na twardych kamieniach. Dziś nikt tu nie pęka, nie musimy leczyć kompleksu, więc idziemy dalej. Potrzeba nam szczęścia, nie złotych Rolexów, czerwonych Ferrari.

tak, życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piszno te.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Polski Hip Hop.

0: Mariuszu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: A jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, że tak powiem, wypromowała? Może jakoś z wami nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
2: No proszę bardzo, no właśnie to jest tak, tylko wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu uderza.

0: skupionych na rynku, Borek!
1: BDS, tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką, to jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: Meksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria ja chcę być pchana do dzwoni. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadnę tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Pomysł na kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami. Piszą!

0: osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.

fight. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przy

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Siedzę z tobą na różowej chmurze. Krople potu są na twojej skórze. Wszędzie z tobą teraz mogę uciec, dlatego nagrałem taką pościelówę. Małe drinki, skarby, wolę duże. Masz na sobie teraz fiolet bluzę. Wokół ciebie leżą tylko kwiaty.

Lubię kiedy mówisz do mnie chodź, chodź. Wtedy moje życie łapie sens. Daj mi jeden moment na różowych murze, piszę wiersze do niej. Nie chcę jechać więcej w peletonie, tylko ja i ty, tylko ty i moje serce. Płonie.

0: resztę ciuchów z ciebie muszę zdjąć.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: A może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowę, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi, pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do wifi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej, miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada, pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko z pół. Wierzę, że święty spo.

żeby tak wszystko rzucić? Tata mnie uczy wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie? Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych. Leję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wapiachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petru Boys.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, nie, nie.

choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Wierzę, by to źle. Nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te ciszę, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: W urzędach były koniaki.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: Kobietom rozdają kwiaty.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by zgubić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso smażone w
2: Kobietom rozdają kwiaty.

czasem, panie władzo. O, panie władzo. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń, paczki tej podkreślenia.

0: Piotrek, idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

0: To posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
2: Jednorożec.
1: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

0: Listen to FM. Dotyczy cię do treści.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

czas around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad do nas. Wskazania ponad pomiar, to będzie.

mam, zataczam się kaszląc. Czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz, na ręce już zaschło. Płaszcz na glebie, a ponadto plant, to chyba jej auto. Tam, podjeżdża jak zjawa. W becie bredzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepczę, cedzę, smijalaj, rave.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

granata. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy każdy rado. Jak to świry, świry, świry.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

że robiłem wszystko, aby dzisiaj być tu. Co niesie dla nas przyszłość, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood.

dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość.

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Poznałem ludzi tak innych, że nigdy ich z głowy nie wyjmę. Poznałem chłopaka, co miał się za Boga. Dlatego weź schowaj ten towar. Widziałem ducha obok łóżka, który stał i patrzył się na nią. Chciałbym, żeby ten wers nie był prawdziwy, jak to, co ponoć tam stało. Brudny korytarz i brudne podłogi. Jak mam posprzątać, to będąc dzieciakiem. Żyłem tym złem, dziś jadę z tą kurwą. Żyłem jak cień i żyłem jak gówno. Trudno się mówi, tak mówił mi wtedy kolega, co nie miał problemów w ogóle. Się pytał, czy cisza to jedyne, co mówię.

gani tam przed nim, on widelcem ostrzył se zęby na bestie. Ostrzył se zęby na bestie, człowiek co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć, co miałem myśleć, tam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię, dla kogo kurwa, dla dzieci z gimnazjum? Czy dla tych zjebów, co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w traku?

życiu nie chciałbym ci zrobić krzywdy. Choć z oczu czasami wylewamy litry łez, niełatwo goją się blizny. Nie umiem bez ciebie żyć i wiem, że nic nie zastąpi tej iskry. Choć z oczu czasami wylewamy litry, niełatwo goją się blizny.

konkretnie. SMS, znowu tęsknię. SMS, proszę weź mnie. Chyba wiem, jak to będzie. Biorę Uber, bo nie lubisz długo czekać na mnie. Ani chwili dłużej, nie ma po co zwlekać skarbie. W drodze facet dostał nawet za to punkty karne. To co było, zdaje się nam teraz już nieważne.

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Yo, Andrutowy, miesięczny, ojo.

0: wiesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Zostawiłeś braci z dnia na dzień i powiedz, nie wstydź ci. Twoje gadki.

0: pies bez pański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Now let's go!

0: psy, chodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się

najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę, a tenki udaje karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babcie z gumy turbo, czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania z betonu.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: panie!
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz rozbiżu. A kiedyś siedziałem na ławce, na Fashion Weeku w Paryżu. Chudziałek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię,

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słyszę, podpiszesz mi płytę, zrobimy zdjęcie i nie było sprawy.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej za.

jak na za ostrych zakrętach. 100 powodów dziennie, by przestać. Dobre intencje w złych miejscach, naiwne spojrzenie na wszechświat. Teraz się zawsze potwierdza, jak widzę

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

interesant. Bo tutaj nawet beton śmierdział fetą. Chciałem coś lepszego, dużo zabronionego. Zrobiliśmy tam na lewo, ale tu to nic dziwnego dla żadnego kumatego. Popatrz w lewo, a potem w prawo możesz jechać. Flexuj przy kobietach się tym kabrioletem szefa. Ja się nie wyświetlam, z hałastro w interesach. Pozdro dzieciak, pozdro dzieciak.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino.

nie tracę, bo czas to pieniądze, a z nimi jest bardzo dobrze. Palę te hace i kłamię przed sądem, wiem, że to nie jest rozsądne. Dla mnie to nie jest istotne, wchodzę sobie jak na kontest. Po drodze mijam te kopie, na scenie Polski tylko jeden Doniec.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny, stąd nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie, jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Polska waży tyle, co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam wcześniej. Nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami. Smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

są do słońca. Od początku do pewnego końca. Do pewnego końca. Do zachodu, do wschodu słońca. Od początku do pewnego końca.

0: wschodu słońca. Od początku do pewnego końca. Do pewnego końca. Do zachodu do wschodu słońca. Od początku do pewnego końca.
1: Miałem pokój, z którego nie wolno ci wyjść. Cztery ściany.
2: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.

0: że tak od góry może. Skima z Gwilona 500, Bag Diora 11 tysięcy, kurtka Mugler Palmengels
1: 9 tysięcy. Ale mówisz, że rodzinę cenę, mam nadzieję.
0: Tak.

0: oby.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Thanks, Pete.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie

0: wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatni prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem reszki.

wody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zaczniesz.

ruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz notesy.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lance, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie.
2: Papuga to gruba ryba,
1: papuga to twardzie.
0: Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że do

0: Mówi mi:
1: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
0: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Kłe.

wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

miałeś ze mnie szydzić, gdy byłem no name'em. A teraz jak mnie widzisz, liczysz na to, że podejdę. Nie wierzyłaś, że się mogę wybić i to było błędem. A teraz się przed sobą wstydzisz.

dłoni. Bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj. Ty, a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać se. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest okej.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Lepiej zejdź mi z drogi.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: czy pod wodą?
1: Mogę jechać
0: z tobą. Granice stawiamy sobie tu sami, brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić, się nie zadławić. Pomyśl, jak oni mają nam mówić, co robić, jak szyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach? My jedziemy właśnie posłuchać, jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczę ten sos w pielni na centymetry. A jak przyjdzie tonąć problem.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu, ona się patrzy non stop. Ej, co to po

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Oh. To nic. Yeah.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź.

A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie na kurwie od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: That might be toxic. Don't touch it.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy

spać jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: weź zdejmij te kominiary, idziemy do mojej mamy.
1: A ja zawsze bo robimy tyle money, money, że wyglądamy jak banany.

Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Mieliśmy twarze tak uparte i brzydziliśmy się parciem na szkło. Pamiętam się.

Nadal pamiętam jak wczoraj swoje pierwsze naje. Na tripy komunijny rower, a nie wespę miałem. Wtedy zabierała siora mnie na festiwale. Dalej w sobie trzymam gnoja tego przed legalem.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przed

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Puk, puk, kto tam? Kuku, kurier dotarł. Płynie ta flota. Ogólnie znowu o skokach. Na nogach Mike Jordan. Na nogach Nike. Mamy ten vibe, mamy ten hype, mamy

Stołka 5 minut na zap. Kurier był tu, konkurencja nie śpi. Czuję prawo rynku, w sumie to centrala mi wysłała też te Vapor Max. Wszystko co najlepsze Nike, z okazji Air Max dnia. Co to za kicks? Nie wiem. Ogólnie nic? Nie wiem. Jordan 1? Ej, nie. 7? Nie wiem. Nic? Nie wiem. Co to za kicks? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nic?

0: Na kiks? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nic, nic, nie wiem.
1: Znałem kiedyś jedną taką majkę. Robiła dobrze. Ile?
0: Co to za kiks? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nic, nic, nie wiem.
1: Znałem kiedyś jedną taką majkę.

0: Nie wiem.
1: 7?
0: Nie wiem.
1: Nic?
0: Nie wiem.
1: Co to za kiks?
0: Nie wiem.
1: Nie wiem.
0: Nie wiem.
1: Nic?
0: Nic?
1: Nie wiem.
0: Co to za kiks?
1: Nie wiem.
0: Ogólnie
1: nic?
0: Nie wiem.
1: Jordan 1?
0: Ej,
1: nie.
0: 7?
1: Nie wiem.
0: Nic?
1: Nie wiem.
0: Co to za kiks?
1: Nie wiem.
0: Nie wiem.
1: Nie wiem.
0: Nic?
1: Nic?
0: Nie wiem.
2: Kluby,
3: support.
2: Kluby,
3: support.
2: Poprzednio,
3: support.
2: Serio?
3: Słabo.
2: Nie, nie ten
3: support.
2: I niech nie
3: Sapio.
2: Nie widać
3: support.
2: Jest Adidas
3: support.
2: EQT support. Wielkie dzięki, ma hold distance. Insta gestapo będzie patrzeć mi po kiksach. Chciałbym się przyznał, ile par mam i po szafach kitram. Nie wiem, jakaś chora liczba.
1: Co to za kiks?
0: Nie wiem.
1: Ogólnie
0: nic?
1: Nie wiem.
0: Jordan 1?
1: Ej,
0: nie.
1: 7?
0: Nie wiem.
1: Nic?
0: Nie wiem.
1: Co to za kiks?
0: Nie wiem.

grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żari poza melodią, żari desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz to buntu stale, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał, drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawiam na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę, gdzie jest żeber. Zaniedbałem

co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę tutaj choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zimna matcha latte. Robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbatę.